Every time we touch, Megan Riley, 13 do 11 je lep ponedeljek, muzika, ki je 100 let nismo slišali, dajmo pogledati, na kaj vse ste se spomnili. Anja se je spomnila na... Venga Boys in Sha La La La.